0: listu, który według słownika języka polskiego jest pisemną wypowiedzią skierowaną do osoby lub do instytucji. List to również papier, na którym taką wypowiedź napisano. I dokładamy do tego garść cytatów, to będą listy już z przeszłości. Krzysztof Jedliński w tekście Nie dać się upokorzyć pisał tak. W liście opiszę dokładniej swój punkt widzenia. Napiszę o tym, że w związku z Adamem czuła się zniewalana, że uczucie do niego początkowo bardzo żywo, stopniowo zanikło. Tak, papier chętnie przyjmuje takie zwierzenia, bo kolejny cytat. Tematy listów były różne. Filmy, znajomi. Rejs po Morzu Śródziemnym, na który wybierała się w tym roku Tomasz Konatkowski, przystanek Śmierć, tekst z 2007 odległego roku. Sonia Raduńska, kartki z białego zeszytu 2008, wewnętrznie nadal jestem nieśmiałym chłopcem, który pisał listy miłosne o wiele sprawniej niż wyznawał miłość. Tygodnik Tucholski, rok 2005. Zostawiła trzy listy pożegnalne, w tym jeden do ojca. List pożegnalny. Oprócz listu pożegnalnego zna ojczyzna, polszczyzna oczywiście list gończy, czyli ogłoszenie władz, które wzywa wszystkich obywateli i nieobywateli do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Wiele różnych listów krąży po świecie. Listy polecone, czekamy na nie, czasami musimy potwierdzić odbiór, dawniej rekomendowane, podobnie jak w języku ukraińskim. Bolesław Prus w Lalce pisał o czym? Właśnie o liście rekomendowanym. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka, napisać list rekomendowany i oddać go na pocztę. Tak, już wtedy były problemy z tą pocztą.
1: Z pewno Wokulski chciał lista do Izabeli Leńskiej.
0: Bo się wstydził powiedzieć w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: A teper może pisniu? Ja nie znaję, jak u ty chociaż. Może list z wakacji, a może list do M?
1: Та звісно, що Каліна Яндрусік і ліст з вакації.

Pod tytułem Księżyc zgasł. Pamiętasz? Byliśmy kiedyś na takim koncercie. Chyba w Filharmonii. Spóźniliśmy się i mówiłeś, że nas na pewno nie wpuszczą. I że to wszystko przeze mnie. A potem opowiadałeś, że ten, co gra na takich dużych skrzypcach, to twój kolega, taki czarny. Koncert był, zdaje się, A dur.

kiedyś ulicą, też była taka, kręta, złota i prędka, jak ta rzeka w słońcu. Przed nami szła pani z żółtym i wypłowiałym parasolem, zupełnie jak ten żagielek tutaj.

Судно пам'ятаю, а ми пам'ятаємо, що тепер пора відкрити словник польської мови. Пам'ять – наше дзisiejsze słowo dnia. Otwieramy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. Pamięć to tyle, co zdolność, predyspozycja naszego umysłu do przyswajania, utrwalania, odtwarzania, tudzież przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości. Ktoś miał nadzwyczajną pamięć do cyfr, nazwisk, adresów. Wielką swą pamięć językową Żeromski Stefan całe życie wzbogacał czym? Wertowaniem słowników, studiowaniem gwar oraz czytaniem prac językoznawczych. Ktoś inny zanotował, była to Zofia Kossak-Szczucka. Mam pamięć wzrokową, co zobaczę, to pamiętam. Dalej, pamięć nasza polega na utrwaleniu przeżyć w komórkach mózgowych, na które przeżycia wpływają w jakiś sposób materialny. Jeden z autorów próbował uporządkować i wyjaśnić fenomen pamięci. Obdarzony niepospolitą pamięcią i umysłem lotnym, wyniósł z uniwersytetu wiedzę głęboką, rzetelną, ależ dobry, porządny student. A Bolesław Prus pisał w jednej ze swoich książek, mówił tak któryś jego bohater: jestem stary, pamięć mi nie dopisuje. Zdarza się nawet co najlepszym, tym bardziej, bo jak dodaje Stanisław Dygas, przeciążanie pamięci materiałem naukowym nie przynosi korzyści ani umysłowi, ani sercu. Pamięć ciała, mówiliśmy, pamięć może być słuchowa, muzyczna. Zdarzają się utraty pamięci, zaniki pamięci. Można też zupełnie stracić pamięć, a czasami pamięć tymczasowo na chwilę zawodzi lub szwankuje. Staramy się bardzo często odtworzyć coś z pamięci i trzeba powiedzieć uczciwie, różnie nam to wychodzi. Frazeologizmy, krótka pamięć, dziurawa pamięć, po prostu zła. Słaba pamięć. Mam kurzą pamięć, zwłaszcza gdy idzie o daty i nazwiska. Mam pamięć dziurawą, co jednym uchem wlezie, drugim już zaraz wylazło. Szkoła, szkoła, studia, uniwersytety. Tadeusz Boy-Żeleński pisał: zadał mi ten nauczyciel z 30 stron niemieckiej prozy do nauczenia się na pamięć. Mein Gott, coś strasznego. Umieć, znać na pamięć, pamiętać coś dokładnie. Na pamięć znał każdy zakątek parku, wszystkie sekretne ścieżki. To Jerzy Andrzejewski. Liczyć w pamięci, dodawać w pamięci, matematyka, czyjaż to technika. Recytować z pamięci wiersze, my tutaj na przykład bardzo często w audycji Pół na Pół. Dotąd te słowa o poeta starym w pamięci chowam jako dogmat wiary. Wiktor Gomolicki. Mieć coś w pamięci, przypominać sobie. Za żywej pamięci jest jeszcze taki frazeologizm, oznacza tyle, co w okresie czyjegoś życia. Warto jest pisać. Pisanie sprzyja zapamiętywaniu, rzecz to wiadoma. Pisanie za drugą pamięć stanie. I jeszcze pamiętajmy, że we współczesnych słownikach pamięć, no to jest część urządzenia służąca do przechowywania danych. A więc pozostać w pamięci, utkwić, wryć się w pamięć, zapaść w pamięć. Można mieć pamięć do czegoś lub wręcz przeciwnie, nie mieć się. Czasem chcemy coś z pamięci wyrzucić. Czasem pamięć płata nam figle, dlatego że bywa zawodna, ponieważ pamięć ludzka zwłaszcza jest ulotna. Czasem coś nam bezpowrotnie ulatuje z pamięci. Czasem coś z pamięci chcemy wymazać,

0: Nie zapomnimy hoteliku pod różami. Świetny wykon również. Wspaniała piosenka. Pamiętasz, była jesień. Ta piosenka, ten utwór był bohaterem muzycznej lekcji. Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą. Niech rozstania nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać. Tu mi się przypomniał Serhii Żadan. Poist twoich chmer ne zupyniaje bich. Nam z tobą teper padaje riznej z nich. Pociągu twych zachcianek niezmiennie śpieszny bieg nam dwojgu w ten poranek zaproszył inny śnieg, w przekładzie pewnego tłumacza na język polski. Słowa przybelska, Kora, pamiętasz, była jesień na muzycznej lekcji, która już za nami, ale jesień z pół na pół trwa.
1: Запрошуємо нас слухати щодня о 12.05. Ми з вами двомовно і двоєзично не до 13.00. Заглядайте на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул», «Пів на пів». Заглядайте до наших подкастів, заглядайте до музичних уроків, слухайте теж наш польсько-український розмовник.
0: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński, Żółw, Danyłko. Dziękujemy, do usłyszenia.

судно пам'ятаю, а ми пам'ятаємо, що тепер пора відкрити словник польської мови. Пам'ять – наше дзisiejsze słowo dnia. Otwieramy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. Pamięć to tyle, co zdolność, predyspozycja naszego umysłu do przyswajania, utrwalania, odtwarzania, tudzież przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości. Ktoś miał nadzwyczajną pamięć do cyfr, nazwisk, adresów. Wielką swą pamięć językową Żeromski Stefan całe życie wzbogacał czym? Wertowaniem słowników, studiowaniem gwar oraz czytaniem prac językoznawczych. Ktoś inny zanotował, była to Zofia Kossak-Szczucka. Mam pamięć wzrokową, co zobaczę, to pamiętam. Dalej, pamięć nasza polega na utrwaleniu przeżyć w komórkach mózgowych, na które przeżycia wpływają w jakiś sposób materialny. Jeden z autorów próbował uporządkować i wyjaśnić fenomen pamięci. Obdarzony niepospolitą pamięcią i umysłem lotnym, wyniósł z uniwersytetu wiedzę głęboką, rzetelną. Ależ dobry, porządny student. A Bolesław Prus pisał w jednej ze swoich książek, mówił tak któryś jego bohater: jestem stary, pamięć mi nie dopisuje. Zdarza się nawet co najlepszym, tym bardziej, bo jak dodaje Stanisław Dygas, przeciążanie pamięci materiałem naukowym nie przynosi korzyści ani umysłowi, ani sercu. Pamięć ciała, mówiliśmy, pamięć może być słuchowa, muzyczna. Zdarzają się utraty pamięci, zaniki pamięci. Można też zupełnie stracić pamięć, a czasami pamięć tymczasowo na chwilę zawodzi lub szwankuje. Staramy się bardzo często odtworzyć coś z pamięci i trzeba powiedzieć uczciwie, różnie nam to wychodzi. Frazeologizmy, krótka pamięć, dziurawa pamięć, po prostu zła. Słaba pamięć. Mam kurzą pamięć, zwłaszcza gdy idzie o daty i nazwiska. Mam pamięć dziurawą, co jednym uchem wlezie, drugim już zaraz wylazło. Szkoła, szkoła, studia, uniwersytety. Tadeusz Boy-Żeleński pisał: zadał mi ten nauczyciel z 30 stron niemieckiej prozy do nauczenia się na pamięć. Mein Gott, coś strasznego. Umieć, znać na pamięć, pamiętać coś dokładnie. Na pamięć znał każdy zakątek parku, wszystkie sekretne ścieżki. To Jerzy Andrzejewski. Liczyć w pamięci, dodawać w pamięci, matematyka, czyjaż to technika. Recytować z pamięci wiersze, my tutaj na przykład bardzo często w audycji Pół na Pół. Dotąd te słowa o poeta starym w pamięci.

I chowam jako dogmat wiary. Wiktor Gomolicki. Mieć coś w pamięci, przypominać sobie. Za żywej pamięci jest jeszcze taki frazeologizm, oznacza tyle, co w okresie czyjegoś życia. Warto jest pisać. Pisanie sprzyja zapamiętywaniu, rzecz to wiadoma. Pisanie za drugą pamięć stanie. I jeszcze pamiętajmy, że we współczesnych słownikach pamięć, no to jest część urządzenia służąca do przechowywania danych. A więc pozostać w pamięci, utkwić, wryć się w pamięć, zapaść w pamięć. Można mieć pamięć do czegoś lub wręcz przeciwnie, nie mieć się. Czasem chcemy coś z pamięci wyrzucić. Czasem pamięć płata nam figle, dlatego że bywa zawodna, ponieważ pamięć ludzka zwłaszcza jest ulotna. Czasem coś nam bezpowrotnie ulatuje z pamięci. Czasem coś z pamięci chcemy wymazać, ale z całą pewnością nie muzyczną lekcję, a również niektóre złe sny chcemy wymazać z pamięci.

0: Так звучала пісня, такою була ця пісня, яку ми вже починаємо перекладати.
1: Nie jeden rok już minął od czasu, kiedy te słowa zostały wyśpiewane, a piosenka wciąż jest żywa, wciąż rozbrzmiewa, przypomina się na różnych szerokościach geograficznych, w różnych hotelach. Portierzy, nawet młodzi, czasami są tamtymi właśnie staruszkami.

Nie zapomnimy hoteliku pod różami. Świetny wykon również. Wspaniała piosenka. Pamiętasz, była jesień. Ta piosenka, ten utwór był bohaterem muzycznej lekcji. Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą. Niech rozstania nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać. Tu mi się przypomniał Serhii Żadan. Poist twoich chmer ne zupyniaje bich. Nam z tobою teper padaje riznej z nich. Pociągu twych zachcianek niezmiennie śpiesz.

że się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu po

Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Dzięki lud, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem.

żałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. Pamięć to tyle, co zdolność, predyspozycja naszego umysłu do przyswajania, utrwalania, odtwarzania, tudzież przypominania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości. Ktoś miał nadzwyczajną pamięć do cyfr, nazwisk, adresów. Wielką swą pamięć językową Żeromski Stefan całe życie wzbogacał czym? Wertowaniem słowników, studiowaniem gwar oraz czytaniem prac językoznawczych. Ktoś inny zanotował, była to Zofia Kossak-Szczucka. Mam pamięć wzrokową, co zobaczę, to pamiętam. Dalej, pamięć nasza polega na utrwaleniu przeżyć w komórkach mózgowych, na które przeżycia wpływają w jakiś sposób materialny. Jeden z autorów próbował uporządkować i wyjaśnić fenomen pamięci. Obdarzony niepospolitą pamięcią i umysłem lotnym, wyniósł z uniwersytetu wiedzę głęboką, rzetelną, ależ dobry, porządny student. A Bolesław Prus pisał w jednej ze swoich książek, mówił tak któryś jego bohater: jestem stary, pamięć mi nie dopisuje. Zdarza się nawet co najlepszym, tym bardziej, bo jak dodaje Stanisław Dygas, przeciążanie pamięci materiałem naukowym nie przynosi korzyści ani umysłowi, ani sercu. Pamięć ciała, mówiliśmy, pamięć może być słuchowa, muzyczna. Zdarzają się utraty pamięci, zaniki pamięci. Można też zupełnie stracić pamięć, a czasami pamięć tymczasowo na chwilę zawodzi lub szwankuje. Staramy się bardzo często odtworzyć coś z pamięci i trzeba powiedzieć uczciwie, różnie nam to wychodzi. Frazeologizmy, krótka pamięć, dziurawa pamięć, po prostu zła. Słaba pamięć. Mam kurzą pamięć, zwłaszcza gdy idzie o daty i nazwiska. Mam pamięć dziurawą, co jednym uchem wlezie, drugim już zaraz wylazło. Szkoła, studia, uniwersytety. Tadeusz Boy-Żeleński pisał: zadał mi ten nauczyciel z 30 stron niemieckiej prozy do nauczenia się na pamięć. Mein Gott, coś strasznego. Umieć, znać na pamięć, pamiętać coś dokładnie. Na pamięć znał każdy zakątek parku, wszystkie sekretne ścieżki. To Jerzy Andrzejewski. Liczyć w pamięci, dodawać w pamięci, matematyka, czyjaż to technika. Recytować z pamięci wiersze, my tutaj na przykład bardzo często w audycji Pół na Pół. Dotąd te słowa o poeta starym w pamięci chowam jako dogmat wiary. Wiktor Gomolicki. Mieć coś w pamięci, przypominać sobie. Za żywej pamięci jest jeszcze taki frazeologizm, oznacza tyle, co w okresie czyjegoś życia. Warto jest pisać. Pisanie sprzyja zapamiętywaniu. Rzecz to wiadoma. Pisanie za drugą pamięć stanie. I jeszcze pamiętajmy, że we współczesnych słownikach pamięć, no to jest część urządzenia służąca do przechowywania danych. A więc pozostać w pamięci, utkwić, wryć się w pamięć, zapaść w pamięć. Można mieć pamięć do czegoś lub wręcz przeciwnie, nie mieć się. Czasem chcemy coś z pamięci wyrzucić. Czasem pamięć płata nam figle, dlatego że bywa zawodna, ponieważ pamięć ludzka zwłaszcza jest ulotna. Czasem coś nam bezpowrotnie ulatuje z pamięci. Czasem coś z pamięci chcemy wymazać, ale z całą pewnością nie muzyczną lekcję, a również niektóre złe sny chcemy wymazać z pamięci.

0: Nie zapomnimy hoteliku pod różami. Świetny wykon również. Wspaniała piosenka. Pamiętasz, była jesień. Ta piosenka, ten utwór był bohaterem muzycznej lekcji. Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą. Niech rozstania nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać. Tu mi się przypomniał Serhii Żadan. Poist twoich chmer nie zupyniaje bich. Nam z tobою teper padaje rizny snich. Pociągu twych zachcianek niezmiennie śpieszny bieg nam dwojgu w ten poranek zapruszył inny śnieg, w przekładzie pewnego tłumacza na język polski. Słowa przybelska, Kora, pamiętasz, była jesień na muzycznej lekcji, która już za nami, ale jesień z pół na pół trwa.
1: Запрошуємо нас слухати щодня о 12.05. Ми з вами двомовно і двоєзично не до 13.00. Заглядайте на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул», «Пів на пів». Заглядайте до наших подкастів, заглядайте до музичних уроків, слухайте теж наш польсько-український розмовник.
0: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński, Żółw, Danyłko. Dziękujemy, do usłyszenia.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.